Tour, juego, del juego. Tour. Gdzie mam ich zanebaczyć? Masz się wlepać.